0: będzie Rafał Alcaster po sesji? Silka! Męsę go sorze trafić, co wola mój ryka, wiele się od celu już kusi.
1: Musa mi ksety kruż, malaka, konia, róż. Malutkę na noj, kolo, są to mięsa, morski, bo szal je wóz.